0: Twe. Całym sobą pragnę wielbić Cię.
1: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.